0: Yeah.
1: Yeah, yeah, yeah.
0: Yo, yo.
1: Ey, Murat. Ey, daj ti povej, kaj ti folk teži, daj povej.

Nicy insensan sedeu, ślaje mimo deklica, insemi zapeł. Pełne kocien krasendan kosi rekla, daje noć, pełna zvezdin svetlich sang, rydzi do polian.

Mi se res upravičujemo. Veste, mi smo nove duše tukaj. Ni nam čisto jasno, kaj se tu dogaja. Odkot je prišlo človeštvo in kam gremo? A gremo gor ali gremo dol?